mumoko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza nababi hose bariho kirazira kwica sigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi nukwitonda oh, oh, oh, oh. Kuba kwisi nukwitonda bage